0: Dooby dooby doo. Dooby dooby doo.
1: Dooby dooby doo.
0: Dooby dooby da. Dooby.